A możesz być tykiet. Możesz grać w bunkier. A możesz być bez kuczy. Po prostu te ludzie, ale ryba mi łucze.